0: SK2. SK2. Biała Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

stanie jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Sprawdzamy prognozy pogody na dzisiejszy dzień. Dużo chmur, trochę słońca też będzie, ale jeszcze po zmroku czekają nas dzisiaj opady deszczu. Na termometrach bielskich dzisiaj co najwyżej 14 stopni i w tym tygodniu będzie tylko ledwo cieplej, bo dopiero w środę 15 kresek. No i taka temperatura utrzyma się już do końca tego tygodnia. Noce coraz chłodniejsze, na przykład noc z środy na czwartek przyniesie już tylko 6 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także 4 ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy 2 minuty po godzinie 6. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: Dobrze.
7: Jest, udało się. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: W ten zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina van Dessel, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i
8: bingo, jesteś super rano, poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: 2 tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh, bo to wiesz co to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: леса.
1: Заскакуємо ще, а ку-ку, а я зараз ти.
2: Що ви так кричите, аж мені заткало.
3: No, аж ти заскочило.
1: Але то ми наше було а ку-ку і ти co?
0: А я ж ті повторю тего другий раз.
1: Зараз ти.
2: Кукуруку.
1: Кукуруку, добре. Добре, добре, труя сядай. 9 минут po 6. Czułe dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
0: Ależ kłamiesz, mój drogi.
2: Oj, tak.
0: Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
1: Tak, będzie tak. Coś nowego. Będziemy dzisiaj ściemniać w poranku.
0: Ale myślcie, nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
1: Tak, no? Ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
0: Bo, znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Queen, nie, choć też lubię.
1: Klan.
0: Lubię. Nie lubię poniedziałku, jest taki film polski.
1: Już się nastawiałeś na dzisiaj.
0: Nastawiałem się na dzisiaj, okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem, kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły, teraz tu już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co, idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
1: Macie jakiś już tak na bieżąco?
2: To my czekamy.
0: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był? No,
1: a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
0: Tak.
1: Tak?
0: No.
1: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
0: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
1: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
2: A ja mam. Ja bym dała Lubię wracać tam, gdzie byłam.
1: W poniedziałek. W poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
2: Może być też film.
0: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, że szczuka, nie?
1: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać.
4: SK2.
0: Czyli rozszerzamy, tak?
1: No jak już padło, to będzie. Padło.
0: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek. Możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
1: Już odblokowałem w tym momencie. Bo jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To były dwa super chłopaki, takie same jak tutaj w studiu, Kuba i Kuba. Geniala, to widzicie, jaka jestem z rana, wazelina?
1: No, to jest za dużo, troszkę.
0: Tu masz to.
1: Czekaj, poczekamy na taki utwór, żebyśmy my ci wazelinowali.
2: Ja jestem naiwny, nie, ale nie aż tak. No dobra, niech będzie.
1: 18. Dziękujemy, Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytułem filmu,
2: piosenki,
1: czego, książki, czego chcecie, to jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo, ale to jest happy end tam, bo on z tego, tego więzienia ucieka, tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No to już
0: ale poniedziałek się kiedyś skończy, Agata, także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo, nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć.
3: No. A różnie się może skończyć, kto to tam wie, do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod furtką.
2: O to się chodzi. Agatko, fajnie, że jesteś z nami. Prezenciki lecą do ciebie. Pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki, z filmu, z serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł? Dajcie znać 7268 26826 albo...
1: Messenger.
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. Tak SK2.

0: bardzo mam się akwarium, bo jak ja to lubię.
1: To też a propos tych filmów, jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy, będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać. Heizer,
2: Heizer się żenił,
3: Heizer,
4: już się ożenił,
1: tak właśnie. Filip, tak, młody, znaczy nie taki młody, bo on ma po 40
4: lat, 41. Ale ma młodą żonę.
0: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego roku.
1: Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Z jednego?
0: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Jesteś staruchu.
0: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
4: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
0: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale
0: pięknej.
1: Popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta. Popatrz na suknię panny młodej.
0: Jaki to jest kolor?
4: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
0: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto.
5: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek, wyciśnij jak najwięcej z niskich cen.
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Na bielskich termometrach zobaczymy dzisiaj co najwyżej 14 stopni. Dużo chmur będzie przez cały dzień nad Białopodlaską. Jeszcze około południa mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, ale takie prawdziwe opady to dopiero wieczorem oraz najbliższej nocy. Może też wtedy zagrzmieć. Na najbliższej nocy temperatura spadnie do 9 stopni. W tym tygodniu będzie tylko trochę cieplej, bo w środę doczekamy się 15 kresek, ale do końca tego tygodnia cieplej już nie będzie.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej.

Do Unii będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Och, ach, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie,
1: jak tak, zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład. I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, na też by było dobre, nie?
1: Bo na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no na sen to za bardzo nie będzie czasu. Mam nadzieję, że inni jakoś lepiej zaczynają ten tydzień. Tego wam wszystkim życzę i pozdrawiam całą ekipę SK2.
0: Wszystkiego dobrego, Sylwia, nie damy się. Nie no, damy się
3: mi
0: tak
3: też
0: łatwo.
3: Pozdrawiamy.
1: Pamiętaj, że w poniedziałek w mordę dać może dać.
0: Każdy. Ja też w ryj dać mogę dać. Dobra, jest jeszcze Asia.
4: Hej, a ja mam propozycję. Tytuł filmu na poniedziałek. Po drodze. Bardzo fajny film. Kultowy z 79 roku. Polecam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To u mnie, to tak w sumie każdy dzień tygodnia można by było nazwać...
1: Że po drodze?
0: Po drodze, bo jak wracam z pracy, to zawsze po drodze coś muszę do domu kupić. SK2

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale... ale...
3: Ona to, jak w dzień... Ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
3: Przepani jest 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a
1: news jest, news jest zaraz. Kiedy dobra, lecimy, uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci. Pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: A my mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło, tak?
0: Mamy damę też, o, tak.
1: Dziękuję, dziękuję, jaki ty jesteś miły dla
2: mnie. Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, że się stówka do zgarnięcia jest. To
1: bez ja bym miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę. Tak czy inaczej, stówa rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: No
2: właśnie, dlaczego chce stówę. Albo SMS-owo na 726 826 826. Tyle! SK

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Na Bielskich ulicach zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Już teraz zwolnicie dojeżdżając do skrzyżowania Piłsudskiego z Artyleryjską, ale też Jana Pawła II z Brzeską. No i niezmiennie na Terebelskiej oraz na przebudowywanej Janowskiej trzeba zwolnić. A na termometrach bielskich dzisiaj co najwyżej tylko 14 kresek. Przez cały dzień dużo chmur będzie wisiało nad Białą. Do tego silniejsze porywy wiatru, szczególnie w drugiej połowie dnia. A wieczorem oraz w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Może też wieczorem zagrzmieć.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 7:00, Paulina Horbatowska, zapraszam na news. Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
5: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
4: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
4: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
7: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja Humoru, Aleja Uśmiechu, Aleja Mus, trudno powiedzieć.
4: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
1: SK2 Sport.
4: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi. Pokonali odpowiednio Portugalię i Danie.
8: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
9: Myślałem, że się nie zgłoszą, a się zgłaszają.
8: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy nazwę. Czy zdradziliśmy wcześniej?
10: Zdradziliśmy.
8: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
10: Albo Messenger. Stuwa czeka.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: I Antonina!
9: Powiedz dzień dobry.
10: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
9: Bubulele. Tak jest napisane.
8: Bubulele.
10: Bardzo dobrze.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen!
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
2: wiem. Basenów, no i, nie? Bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Ale znaczy, że zaraz. Jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuję taki
0: nie,
1: basen,
0: chodzi
1: czy o kogoś?
0: Psów, chodzi, no
2: chodzi
0: psy.
2: O psów, o psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: A, czyli tak, psy. Przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak?
1: A pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, okay, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem? SK2

0: Zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym otworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem na osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać? No.
0: Marysia, stuwa do zgarnięcia w naszej zabawie. Antoninka przypomnie ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia. Masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania. Kto ściemnia? Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli odpowiesz prawidłowo, zgarniasz stówkę. Jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: Ścisz tam coś tam.
0: Kto tam, tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, o, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lawabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Leslie Allison Thompson Weil urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek.
0: Padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło.
2: Padło, że Jarząbek.
0: Padło, że Jarząbek.
2: No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
2: No,
3: niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma, już tak nie ma. Powiedziałaś Jarząbek.
4: Drugie słowo do
2: śmietnika. Tak więc uwaga, moja droga.
0: Yeah! Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
4: Ty wywaliłaś
2: system. Nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lawabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59 roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio. Dobra, pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, pierwsze
3: ja
0: koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lawabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo nam się zeszł ekspres.
1: Jeden ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: ale mamy czasu do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O!
2: No. Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy?
2: Wody?
0: A, wody.
1: No, no to wody... 3/4 albo pół litra.
0: Z litr.
1: Z litr?
0: Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypije wszystkie zasoby pitnej wody na świecie. SK2. SK2. Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Na terenie Białej Podlaskiej jeszcze sporo miejsc, w których kierowcy teraz będą musieli zwolnić. To chociażby Jana Pawła II, Terebelska, czy chociażby skrzyżowanie Artyleryjskiej oraz Janowskiej. A w prognozach pogody niezbyt lepsze informacje. Dzisiaj co najwyżej 14 stopni na bielskich termometrach. Dużo chmur będzie wisiało przez cały dzień nad Białą Podlaską. Do tego w drugiej połowie dnia dojdą jeszcze silniejsze podmuchy wiatru, a wieczorem i w nocy spodziewamy się opadów deszczu.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
16: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawe, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, dzisiaj można obejrzeć Cudze Życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Wiecie, jakbyś nie oglądała Pszczółki Mai, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. SK2.

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron od Kai.
1: Dobrze, jak my mamy testosteron, to ty co masz?
0: Progesteron.
2: Jaki ty jesteś mądry.
0: Ja byłem biolchem.
1: Czy ja się ciebie pytałem? Ja się zapytałem koleżanki,
2: ale
1: czy ona wie.
2: Ale nie zdążyłam, bo był pierwszy.
1: Kipi, no.
2: On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej ławce.
0: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja, Przymus Wajda, dzień dobry. 12 minut do 8 zostało. Gazetkę masz.
1: Ty, jak
0: co
1: masz
0: tam
1: ten
0: jest jeszcze,
1: testosteron
0: powiedz
1: w sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak chyba łączy coś,
0: ale
1: nie?
0: Ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, no, że ma instynkt macierzyński.
2: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
0: ale
1: Szpak.
0: Ale to ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamią.
0: Ale
1: nie?
0: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem, chciałem tylko powiedzieć,
0: ale bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
0: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
2: Ale zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam.
3: SK2.
1: Sikor, że zegarek.

0: A wcale, że nie. Bo nie. Ja mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. O. Boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli no, ale, mnie no, to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miasty, co wy na to. 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: Ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
1: Gramy po 8 o prezent marzeń o wartości 500 zł.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jesień coraz mocniej puka do Białej Podlaskiej. Dzisiaj na termometrach zobaczymy co najwyżej 14 stopni. Duże zachmurzenie przez cały dzień, chociaż mogą się jeszcze zdarzać dzisiaj w trakcie dnia przejaśnienia, ale już wieczorem oraz najbliższej nocy nie dość, że spodziewamy się opadów deszczu, to może też zagrzmieć. W drugiej połowie poniedziałku w Białej Podlaskiej ma też silniej wiać wiatr. W tym tygodniu będzie tylko trochę cieplej, bo w środę doczekamy się 15 stopni. Już cieplej potem nie będzie.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
14: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
13: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby. Trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
15: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No, ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No, niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
13: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Niewybuch odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
0: SK2 Sport.
13: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
0: Pan, panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
6: Czego?
0: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
16: Co cię to interesuje?
0: Ale one się tutaj malowały, wobec
16: sobie. Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
6: Tak? Podczas tego serwisu informacyjnego?
16: No, mogę ci pożyczyć.
0: No, ale zobacz, jaka wymalowana, zobacz, gdzie błyszczy teraz.
6: Nie, to jest błyszczyk.
0: No malowały się tutaj.
16: To bardzo dobrze, Dawid, znowu
0: prymo. Ja się znam, radiu nie widać.
16: Ale wy widzicie.
17: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2. SK2.
6: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w tym studiu.
16: A to się zmieniło.
6: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
16: No. I ładny makijaż jest.
6: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia SK2
0: tego,
6: za sprawą naszej Antoninki. Dzień dobry.
0: Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
6: 4,5 minuty po 8:00.

0: Szok. Gdyby ktoś nagrał w piosenkę, co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: Albo w ogóle. 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Czy, przepraszam, polecę starym typem. Stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, no to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowania, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych i niezmiennych.

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A jak chórem? Pięknie. Stoicie koło siebie?
6: Chyba nie.
0: Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
6: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
7: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musi się zastanowić, że prawo to jest tu.
7: Bo jest rano.
0: I co mamy?
7: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund.
4: Państwo.
5: Dania.
4: Miasto.
5: Dublin.
4: Znana postać.
5: Dawid Podsiadło.
4: Roślina.
5: Dąb.
4: Kolor?
5: Dyniowy.
4: Zawód?
5: Dentysta.
4: Samochód?
5: Dacia.
4: Imię?
5: Daniel.
4: Przedmiot?
5: Doniczka.
4: Rzeka?
5: Dunaj.
0: No już po, czasie.
4: Już po czasie.
0: Ale ładnie, ale bardzo ładnie.
4: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin. Dublin. W no sensie, dobrze, nie wiem, różnie jest. Niektórzy mówią Dublin, ale no pisze nie, się Dublin. Dublin.
4: Nie, mówi się też Dublin chyba.
7: Nie, był to Lublin.
4: Ale nie był, najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, New York, to też bym zaliczył.
4: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba no tak.
7: To ale na... Czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
4: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
4: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
7: Tak, niż dobrze, jest dobrze,
0: drugie
7: już
0: lewo. 9 punktów masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
4: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. E. F. F. Jak fiu, fiu, fiu. F. Jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Francja.
0: Miasto.
6: Florencja.
0: Tytuł filmu.
6: Frozen.
0: Imię.
6: Filip.
0: Roślina.
6: Frezja.
0: Potrawa.
6: Falafel.
0: Zawód.
6: Fotograf.
0: Samochód.
6: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po czasie.
4: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale... myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
4: na
0: powiedzieć.
4: Na przykład, nie?
6: Można było.
0: No, można było, nie, ale na... i tak ci bardzo dobrze poszło.
4: Klasowi zawodnicy.
0: Ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7-9. 7-9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie?
5: Tak.
0: Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
5: Dziękuję.
0: Pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
4: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota...
4: No, nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza.
0: Że koty za płoty?
4: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
4: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
7: To my ci wytłumaczymy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka. Ale dobrze, trzeba głosować, jak Polka będzie na 20 euro. Może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: W tym tygodniu musimy szykować się na chłodną pogodę. Dzisiaj co najwyżej 14 stopni w Białej Podlaskiej, a w tym tygodniu będzie tylko jedna kreska więcej, mianowicie w środę i jeszcze na weekend. Dużo chmurnie, dość, że dzisiaj to przez cały ten tydzień, możliwe też silniejsze porywy wiatru, to jeszcze dzisiaj w drugiej połowie dnia, ale czekają nas też silniejsze opady deszczu oraz niewykluczone burze. To z kolei dzisiaj wieczorem oraz najbliższej nocy.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 8:30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja.

oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny.

0: Zazdroszczę, zazdroszczę, bo we mnie płynie tylko zimna kawa już niestety.
1: A, widzisz, ale zimna też jest dobra i to w radiu do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj, czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych. Zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic. Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polskim. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Powiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku, wiadomo, kapucha jest.
1: Tak. I życzymy wam, żeby zawsze była. 19 minut zostało do 9. Nowość, totalna nówka, sztuka, świeżynka od Sanach, ale to brzmi cichosza.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali mężczyźni.
2: Prawda? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów już dawno
0: za nami. Tak.
2: Dziś, panowie, po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: Tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No. No widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczekał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
2: Jakie halo, już.
1: Halo to się przez telefon mówi. W radiu się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
2: Do jutra.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 PSSE.arp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Na bielskich termometrach zobaczymy dzisiaj co najwyżej 14 stopni. No zresztą w tym tygodniu będzie tylko trochę cieplej, bo w środę 15, a tak to no niestety chłodno. Tym bardziej, że noce będą przynosiły już temperatury rzędu nawet 6 tylko kresek. Ale wracając do dzisiejszego dnia, możliwe jeszcze przejaśnienia dzisiaj, ale w drugiej połowie dnia czekają nas nie dość, że silniejsze porywy wiatru, to wieczorem jeszcze opady deszczu, może też zagrzmieć po zmroku.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
9: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
8: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa, blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
10: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
8: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
8: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 km. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, telefon ma zadziałać jak syrena alarmowa. Jeszcze pod koniec tego roku udostępniona zostanie aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach.
13: Każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
7: Mówił w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do końca roku w województwie lubelskim działać ma 1000 syren alarmowych. Archeolodzy zapraszają mieszkańców na dzisiejsze spotkanie w Radzeniu Podlaskim. Początek o 12 w Pałacu Potockich.
1: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów. Na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami.

0: wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2

czasu. Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Jokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

0: To chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK 2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto zajrzeć też do propozycji, bo tam i nówka sztuka od Michała Szpaka i też nowy duet Michał Wiśniewski i Mandaryna. Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: I po reklamie.

0: szczęśliwego Nowego Jorku. W Radiu SK2 dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. A w racie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: 12 stopni mamy teraz w Białej Podlaskiej, a w trakcie dnia doczekamy się tylko dwóch kresek więcej. Do tego jeszcze co najmniej do godziny 12-13 sporo chmur nad Białą. Potem mogą się pojawić przejaśnienia, ale jeszcze dzisiaj możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu. Również w nocy mogą one jeszcze występować. Po zmroku temperatura spadnie do 9 kreski. W tym tygodniu będzie tylko trochę cieplej, bo w środę 15 stopni.
10: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie, w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
11: Droga krajowa nr 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
10: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
12: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni, na skutek utraty panowania nad pojazdem, zjechała ze swojego pasa ruchu.
10: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
12: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
10: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, 9:00 w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, kilkaset ofert pracy, ponad 100 wystawców, porady doradców zawodowych i możliwość rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Tak wyglądały czwarte targi pracy w Białej Podlaskiej.
13: Sytuacja na rynku pracy się bardzo zmienia i w tym momencie wracamy do tego, co było kiedyś. Liczą się umiejętności miękkie.
9: Mówił Kamil Kulawiec z Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Lasy i łąki w okolicach Rakowisk są teraz zdecydowanie bardziej czyste. W weekend odbyła się tam akcja sprzątania. Uczestniczyły w niej m.in. przedszkolaki.
10: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9. miejsce, u nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka, Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Elektryzująca. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. To ja teraz o historii, która zelektryzowała, słuchajcie, pół Podhala. Dwóch turystów z Korei Południowej zwiedziło sobie Zakopane i na media społecznościowe wrzucili też rolki z wyprawy na Morskie Oko. Byli ogólnie zachwyceni tymi malowniczymi tatrzańskimi krajobrazami, ale też próbowali bezskutecznie targować się z góralami o cenę przejazdu fasiągiem. Ostatecznie nie dobili targu i wrócili na piechotę. Dla mnie to jest niezwykle pokrzepiające, że najszczerszy zachwyt nad naszymi krajobrazami przychodzi czasem z drugiego końca świata, przypominając, że lokalny folklor potrafi zaskoczyć każdego, kto ma w sobie odrobinę dziecięcej ciekawości.

0: ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie okurka.
1: SK2. Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.

0: Wielkie Szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocing z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej storiesach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sporo chmur będzie dzisiaj wisiało przez cały dzień nad Białopodlaską, ale po południu spodziewamy się też przejaśnień. Na termometrach co najwyżej dzisiaj 14 kresek. W trakcie dnia, szczególnie po południu, mogą nam towarzyszyć silniejsze porywy wiatru. W nocy spodziewamy się opadów deszczu, a temperatura wtedy spadnie do 9 kresek. Jutro też 14 stopni, niestety deszczowo przez większość wtorku, a nieco cieplej, bo 15 stopni będzie dopiero w środę.
0: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
21: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
0: Przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
21: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
0: Dodaje Izdebski, przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzn.
1: Lubelszczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
6: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
1: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
7: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
1: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
22: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Bartek Ważny, remont Bialskiego Wordu na ukończeniu. Na 30 września zaplanowano oficjalne otwarcie głównego budynku. Od tego dnia ponownie będą się tam odbywały między innymi egzaminy teoretyczne. Rekordowa liczba uczestników pojawiła się podczas wczorajszego zakończenia sezonu motocyklowego w Białej Podlaskiej, mówi Katarzyna Kozłowska z klubu motocyklowego Grom.
23: My nic nie zamykamy tak naprawdę, to jest tylko symbol. Zlot kończący jakby sezon, tak naprawdę jeździmy cały rok.
20: Po części koncertowej na Placu Wolności jak co roku odbyła się parada motocykli ulicami miasta.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel. I mamy 3 minuty po godzinie 11. Gramy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

0: SK2 Wehikuł Czasu.
1: Wyobrażacie sobie zyskać sławę mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe, Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Bero i Wychowany w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej Bero nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2.

0: Dochodzi Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
4: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Promonumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz, ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. pse.arp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.
13: Gęste chmury będą wisiały nad Białą Podlaską jeszcze do godziny 14. Potem ma się nieco rozpogodzić, ale niestety temperatura za bardzo do góry nie pójdzie. Maksymalnie dzisiaj 14 kresek. Dalsza część dnia ma jeszcze obfitować w silniejsze porywy wiatru, a w nocy spodziewamy się znowu opadów deszczu. Wtedy też temperatura spadnie do 9 stopni. Wtorek też zapowiada się dosyć pochmurny. Jutro znowu opady deszczu przez większość dnia, a trochę cieplej dopiero w środę. 15 kresek.
14: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nie przejezdna. Służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
15: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
14: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągu. Kraków. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał trzech biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
16: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
14: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto Ma Swój Rytm, organizowanym przez Fundację Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej.
17: Uznaliśmy, że taniec będzie takim najbardziej naturalnym, najbardziej powszechnym językiem komunikacji.
13: Mówiła Anna Matuszewska z Fundacji Wytwórnia Talentów. Jedna bramka zadecydowała o przegranej. Szczypiorniści z AKPR AZS AWF Biała Podlaska przegrali z drużyną Aurum Gorzów w Wielkopolski 31-32. Kolejny mecz Bialczan w sobotę w Krakowie z tamtejszym AZS AGH.
18: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
18: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
14: No jesień oczywiście i zaczyna się mocno jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
18: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami no co będziemy robić wieczorami?
14: Ciepła herbatka.
18: No, albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.

a rozgrzeją was w tej godzinie. Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki... To już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł Majwes, C2 Kowalski, witajcie.

0: scriva.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w Esce 2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
2: Tak, tak.
3: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg, tutaj ręka, tak? 17, to pan?
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
2: Nie, nic się nie działo do tej pory.
3: Bo
2: nic.
3: To będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
2: Dobrze.
3: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
4: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie
3: proszę
4: robią?
3: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę, i dalej idą w uśpienie.
4: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
3: tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
4: Odkażony, dobra.
3: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
4: Dobrze, zwykły analogowy zegarek.
3: Tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
4: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej na zegarku najwyżej sobie ustawię.
3: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
4: Tak, no myślę, że to
3: żeby,
4: nie będzie.
3: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
4: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
3: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
4: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
3: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
4: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę czy tam na ileś. Ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
3: Tak.
4: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
3: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
4: Okej.
3: No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
4: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
3: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
5: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O, bo ja kurde, skądś ten głos znał. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
1: Nosel wkręca.

0: piosenka o babci, ballada o niej, o babci. Daria Zawiałow, Westy 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość, idealny. Na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków, Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w SC2.
1: Mówię.

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w SC2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam.
1: SK2.
0: Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578-604-204.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was z siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w SK2. Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: W prognozach pogody trochę lepsze informacje. W Białej Podlaskiej druga część dnia ma być już nieco bardziej słoneczna, ale i tak na termometrach zaobserwujemy dzisiaj co najwyżej 14 stopni. Dzisiaj jeszcze po zmroku możliwe lekkie opady deszczu. Deszczowo ma być też jutro przez większość dnia. No i cieplej w tym tygodniu już raczej nie będzie w Białej. Jutro 14 kresek, w środę 15 i do końca tego tygodnia już tylko 14 stopni.
14: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska. Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
15: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
16: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
14: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slawii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
12: SK
0: Polska 2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, w weekend w Porosiukach pod Białą Podlaską odbędzie się czwarta gala biznesu Babie Lato, mówi Wioletta Więckowska, organizatorka.
2: Wieczór biznesu połączony z aukcją charytatywną na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu. Biznes, społeczność lokalna łączy się w jednym celu, by pomagać.
13: Wyróżniające się firmy zostaną nagrodzone. Czy Jarmark Michałowy zdobędzie tytuł najlepszego produktu turystycznego 2026? Dziś zakończyło się głosowanie zorganizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną. Czekamy na wyniki.
12: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
17: Coraz bliżej.
12: Jedni albo wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. Mm-hmm. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
17: O, oczywiście.
12: Z cynamonem, ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie, a jak już rozgrzewa, to od środka. Co pani?
18: 10 hitów.
0: 10 najlepszych polskich hitów. I jeden po drugim.
12: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego. W ten

Nie wiem, ale wiem, że w Escek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i noc po ciężkim dniu, noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny.

0: Czasu.
1: No może nie jest lato, ale mamy lata 80 teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80-tych, na początku 80-tych, był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola. Zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił. Posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.

0: miejsce, czy na pierwsze, czy na drugie. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki. SK2. Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabach Tani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę te sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Już do końca dnia nad Białopodlaską mamy widzieć ich słońce i chmury, tak na zmianę, raczej już bez opadów deszczu, te przyjdą jednak tuż po zmroku. No i padać ma przez większość także jutrzejszego dnia. Na termometrach dzisiaj w trakcie dnia do 14 kresek, w nocy będzie tylko 9, jutro znowu 14. No i cieplej w tym tygodniu zrobi się tylko trochę, w środę 15 stopni, a potem już do końca tego tygodnia w Białej co najwyżej 14 kresek.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczek.
0: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
21: Przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
18: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
21: Mówi Rafał Paczos, kierownik biura zarządu hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę, szczegóły dostępne na stronie placówki.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Bartek Ważny, 3 lata odsiadki grożą 24-latkowi z Białej Podlaskiej, który pod wpływem alkoholu uderzył swoją Toyotą w zaparkowane auto. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Co więcej, nie posiadał prawa jazdy. Za nami już mecze chłopców w Zalesiu, Piszczacu i Łomazach. Teraz czas na zmagania dziewcząt w Zalesiu. Trwają bialskie rozgrywki w ramach turnieju z Orlika prosto na stadion. Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
22: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn.
20: Mecz w Zalesiu w środę.
23: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
24: Jeszcze nie.
23: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
24: W kapsla?
23: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
24: A ja zbieram kapsle.
23: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
24: No proszę.
23: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
24: Szeroko,
23: szerzej, szerzej.
24: Szeroko.
23: Jakie piękne białe ząbki.
25: No to gram.
1: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
23: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień, tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się na łóżku.
24: Na spokojnie.
23: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

Kolejna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie, jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana, no, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was? SK2.

0: je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. No, odważno. Odważne. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk, i jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny chłost wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre.
2: SK2.
0: Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Borega. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuję stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama.
2: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna na muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Zaczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny na bialskich ulicach. Jak zwykle o tej porze będziecie musieli chwilę odstać, dojeżdżając do skrzyżowania Piłsudskiego z Janowską. Ruch zwalnia także na Narutowicza, no i oczywiście przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II. Przechodzimy do prognoz pogody. Tutaj do końca dnia nieco więcej przejaśnień niż do tej pory. Na termometrach bialskich dzisiaj maksymalnie 14 stopni, a w nocy będzie tylko 9. No i niestety w nocy czekają nas opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
21: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
20: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dwoma dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
20: A przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
7: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
20: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, za nami czwarte targi pracy w Białej Podlaskiej. Ponad 100 wystawców przedstawiło kilkaset ofert pracy. Były też porady doradców zawodowych i możliwość rozmów z potencjalnymi pracodawcami.
22: Liczba wystawców nam się zwiększyła. W ubiegłym roku było 92 bodajże. Teraz 100 wystawców i też więcej ofert pracy.
19: Mówił Kamil Kulawiec z Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Lasy i łąki w okolicach Rakowisk są teraz zdecydowanie bardziej czyste. W weekend odbyła się tam akcja sprzątania. Uczestniczyły w niej między innymi przedszkolaki.
23: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
20: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że ciebie widzę. No.
23: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radio SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
24: SK2. SK2.
25: Pamiętam, jak mówili na mnie,

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Elektryczne gitary, jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko, niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity. One sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają. Tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas. Eska.

0: Lady Punky zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy. Ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
1: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61. To obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2, a ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego, czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie. SK2. A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
2: Reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż

0: o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: D-Love i Book. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Bialscy kierowcy o tej porze tradycyjnie muszą zwolnić wyjeżdżający z centrum i jadący dalej Grunwaldzką czy dalej Terebelską. Nieco dalej oczywiście trzeba pamiętać jeszcze o remoncie na Janowskiej, a w ścisłym centrum najwięcej czasu stracicie teraz na Narutowicza oraz na Brzeskiej. A co tam w prognozach pogody? No dzisiaj do 14 stopni na termometrach, w nocy będzie tylko 9. Jeszcze dzisiaj w Białej możliwe przejaśnienia, ale niestety w nocy czekają nas spore opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Łystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
13: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
12: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
14: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
12: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, główny budynek Bielskiego Wordu będzie wkrótce ponownie otwarty. Kończy się remont. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 30 września. Od tego dnia ponownie będą się tam odbywać między innymi egzaminy teoretyczne. Rekordowa liczba uczestników pojawiła się podczas wczorajszego zakończenia sezonu motocyklowego w Białej Podlaskiej, mówi Katarzyna Kozłowska z klubu motocyklowego Grom.
15: Preferujemy przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze. Chcemy po prostu być pozytywni. Nie chcemy, aby nas odbierano jako szaleńców.
11: Jak co roku, na koniec odbyła się parada motocykli.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek. Godziny 16, coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-Obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-Obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-Obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 złotych i prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Oskar Cyns i Nie musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magmai Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Luna z numerem A może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że numer, najnowszy numer od Artura Rojka, Mira Fiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen.

0: A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo do

0: eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity, w tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Do końca.
1: końca dnia nad Białą Podlaską powinniśmy jeszcze zobaczyć trochę słońca i warto z tego korzystać, mimo temperatury dzisiejszej maksymalnej, która wynosi tylko 14 stopni. No a to wszystko dlatego, że dzisiaj w nocy spodziewamy się sporych opadów deszczu. Tuż po zmroku się zaczną i nie przestanie padać, no, według prognoz przynajmniej aż do północy. Jutro na bielskich termometrach tak samo jak i dzisiaj 14 stopni. Pierwsza połowa dnia pochmurna, potem zaczną się opady deszczu.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 17. Newsy Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
21: Znajdował się pod autobusem. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
20: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
22: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
23: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
22: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
20: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
20: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
13: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek ważny, jeszcze do 10 grudnia mają potrwać obecne utrudnienia związane z remontem przejścia granicznego w Terespolu. W tym czasie można spodziewać się zmiany organizacji ruchu na obu kierunkach. Remont ma być kontynuowany także w przyszłym roku. Kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto ma swój rytm. Organizatorem była Fundacja Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej.
25: Przyszedł pomysł na to, żebyśmy mogli zaproponować naszym mieszkańcom takie spotkania, na których będziemy nie tylko uczyć się tańczyć, ale będziemy po prostu spędzać ze sobą czas.
1: Mówiła Anna Matuszewska z Fundacji Wytwórnia Talentów.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć. Ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym, przy kominku, to też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej nocy tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znacie doskonale, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6. miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować.

0: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z was wraca właśnie do domu po pracy. Stoicie w korkach, ja wiem, to nie jest to najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18 te najlepsze polskie hity będzie wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
15: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
14: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
16: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan, już teraz w Radio SK2.

0: Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona? Przecież SK2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie. Od Marisy już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Bykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, między innymi na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Perzanowski zaprasza. Miłośnicy literatury, a szczególnie historii i opowieści związanych z Podlasiem, będą mieli okazję spotkać się z Agnieszką Panasiuk. Pisarka, która w swoich książkach często sięga po lokalne historie, miejsca i wydarzenia, opowie o swojej twórczości, inspiracjach oraz pracy nad kolejnymi powieściami. Spotkanie z autorką odbędzie się już jutro o godzinie 17.30 w Świetlicy Wiejskiej w Droblinie w gminie Leśna Podlaska.
0: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz raz na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed wami młody 14-letni talent Wiktor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Wiktor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Perzanowski, zapraszam. Coś dla osób, które lubią sztukę i chcą spróbować swoich sił w twórczej pracy. W Międzyrzecu Podlaskim odbywają się zajęcia plastyczne dla dorosłych. Spotkania te są w ramach Międzyrzeckiego Klubu Miłośników Sztuki. Co ważne, do końca września udział w nich jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.30 w Pałacu Potockich przy ulicy Lubelskiej 63.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20 można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio, SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer Julia Wieniawa 27 do gwiazd, już teraz w SC2.

0: Desu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego młodszy syn. Więcej o płycie Artur Rojek opowiedział w rozmowie z Antoniną van Dessel. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Perzanowski, zapraszam. Międzyrzec Podlaski przygotował muzyczną propozycję na wtorkowy wieczór. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpi Jacek Stachurski. Podczas jubileuszowego koncertu artysta zabierze publiczność muzyczną podróż przez swoje największe przeboje i 3 dekady działalności scenicznej. Koncert rozpocznie się w jutrzejszy wieczór o godzinie 18 w sali widowiskowej MOK przy ulicy Warszawskiej 37. Szczegóły znajdziecie na stronie kupbilecik.pl.
1: Magazyn lokalny.
4: Bartek Wafny, zapraszam. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w artyterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
5: Michał Bereś.
6: Który zajmuje się mandalami? Jesteś instruktorem?
5: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
6: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
5: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
6: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
5: Tak, generalnie na warsztatu używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
6: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
5: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
6: Co tak naprawdę przywiało Ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
5: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu i tutaj spotykam naprawdę niesamowite tych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
6: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
5: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
6: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
5: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów. A gdy zaczynamy, każdy intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolor.
6: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
5: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencję i chce, aby u niego w salonie wisiała, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
6: I to są duże formaty?
5: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
6: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
5: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
6: Trzeba być trochę artystą?
5: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
6: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności? To jest taki relaks?
5: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera. I ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
6: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem. Wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
5: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy ona to zaprosi.
6: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
5: Rozpoczyna się od medytacji i w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztaty i mówi, ja wiem, jaką będę miała intencję, taką i taką. Ja mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy ze łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencję, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
6: Czy jeżeli chodzi o samomalowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
5: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dzióbek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wchodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
6: Czyli kleks nie jest wskazany?
5: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy, jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
6: Czyli daje się to uratować.
5: Daje się to uratować, dokładnie.
6: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
5: Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu tworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
6: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
5: O, i to jest jakiś pomysł na biznes.
6: Nikt jeszcze tego nie spróbował?
5: Myślę, że może Chińczycy coś tam przyczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce. Chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
6: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikurzystki, słuchajcie nas.
5: Tak, to zapraszam na warsztaty, bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przepływ klientów.
6: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
5: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, jak już się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na końcu warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing marketing wygląda tak, że wrzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
6: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
5: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
6: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
5: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór. Bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
6: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkicu?
5: Na warsztatach nie. Ale zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
6: Co tak naprawdę dają tobie mandale, a co innym dają?
5: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię. I jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk. Dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiło się osoby, które powiedziały, może bym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
6: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są, żeby później je tutaj przenosić?
5: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie, do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencję układam wzór na zasadzie wibracji.
6: Czyli nie musisz latać do Indii?
5: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
6: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
5: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
6: To taki plenerek organizujecie czasami?
5: Nie, ale to jest też dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki 3-dniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
6: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami.
5: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu. Ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
6: Bardzo ciekawe. Michał, o mandalach, jak można Ciebie znaleźć?
5: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
6: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
5: Dzięki wielkie.
4: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji, pomagając skupić uwagę, zredukować stres i lęk oraz poukładać myśli. Bialski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat. Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz.
7: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
6: Solową płytę czy singiel?
7: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality 3 albumy wydałem. No to 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak, początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów, myślę, że będzie czego słuchać.
6: No to chyba z łatwością przyszły Ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
7: Nawet prezesem jestem.
6: Nawet prezesem, więc piszesz poezję, rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
7: Tak, oczywiście teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie tak naprawdę to nie, i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
6: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
7: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Nazem. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki. Z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, to jest metafora ogólnie świata, tak? Że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to jest społeczne zaangażowanie. Wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Deserter śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagrałem, to jest w sumie ósma moja płyta. Przecież nie jestem takim trochę, może być świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak? Że to jest ciekawe, że ludzie, którzy nie znają mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak? Pierwszy raz coś takiego słyszę, tak? A z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak? Ja wydałem 7 książek książek, może nie wszystkie z poezją, bo siódma książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak? Ale ogólnie sześć książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak?
6: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuos gitary, tak. No i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
7: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to on na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, że to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w Tubasie Składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak? No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przyszedł mi jeden utwór i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025 chyba do sierpnia wysłał mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem po części, tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów praktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzę, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku wrzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, to czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takim oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Tak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, co na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja tego, te filmy, niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat ze strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta, to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości wokół tego.
6: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani, rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych i widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka no trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
7: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role, w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, w wielu małych miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską, wyreżyserowane to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może myślę, żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z drugiej strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew. No i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają. Z jednej strony delikatnie, z drugiej strony, no bo świat taki też jest pomieszany. Z jednej strony w pewnych sferach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny. Chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach ta też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak. To nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby. I te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę. I to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet. No to też, to ocenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej. Tak samo politycy, ja wszystkich tak szambu nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków. Każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak. Tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak, profesor H. Dragan, tak, co jest fizykiem, to powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją. To nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news na przykład ze mną, tak, że ja coś komuś złego zrobiłem, pójdzie plota, tak, i ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak, że jakby to i bo nie ma faktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne tak naprawdę i tego się obawiam tak naprawdę, że zniszczy się taki minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak, minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak.
6: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
7: Dokładnie, ciężko wyprostować, to nie chodzi tylko też o firmy chodzi, ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak, i powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej, a może tak nie działa. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
6: To się nazywa tak zwane czarny PR.
7: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, to świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak? W sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony, kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak? Jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie. Ale albo będzie tak, że opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga. Też tak można to interpretować, tak?
6: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
7: W sensie inspiracje zawsze jakieś tam są. Tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów, czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie wstawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
6: Ale sukcesywnie będziesz publikował.
7: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak naprawdę chciałem, żeby to do miary było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźne, bo ja nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wszyscy łatwo zrozumią, ale to jest po prostu takie szkolne. A ja chciałem zmieniać rytm, przyspieszać, zwalniać, tak jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest jeszcze parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Bialcza, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też nagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
6: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak, no, korekt nie było zbyt wiele.
7: Tak, raczej korek nie był, on sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tą płytę po prostu totalnie, w każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak, z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym, biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości i no i wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak, to jest całkiem co innego, ale to mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
6: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
7: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni, w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak, z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, o, tak najśmieszniejsze to było, gdzieś mieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. To tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
6: To co, nastawiasz się na sukces?
7: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat, na tyle ile mogę, nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska, trzeba zmieniać świat.
6: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
7: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
6: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
7: Jestem na Facebooku, jak normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
6: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
7: Nie debiutuje, bo to jest druga jakby druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback można powiedzieć.
6: Czy taki drugi debiut.
7: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobry.
6: Dzięki za rozmowę.
7: Dzięki.
4: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdzieciniały Pajac, a zapowiedzią jego nowej płyty jest teledysk na kanale YouTube'owym do utworu Skopiowani.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Rozpoczęcie jesieni to dla miłośników dwóch kółek czas podsumowań i przygotowań do zimowej przerwy. Zgodnie z lokalną tradycją, motocykliści z Białej Podlaskiej oraz okolicznych miejscowości spotkali się 20 września, aby oficjalnie zakończyć sezon motocyklowy.
2: Kobieta, która dzisiaj trzęsie zakończeniem sezonu motocyklowego, bo widać, że udało się przyciągnąć sporo motocyklistów. Nie wiem, to kobiety tak przyciągają?
3: Katarzyna Kozłowska, wiceprezes klubu motocyklowego Grom Biała Podlaska. Kobiety, myślę, że tak, tak, to są dziewczyny wiatru, a za wiatrem podążają chłopcy wiatru na swoich wspaniałych maszynach. Dzisiaj mamy tego dowód najlepszy, ponieważ pogoda dopisała. Wiatr delikatny, dziewczyny na motocyklach, chłopców również bardzo dużo i przybywa, ciągle przybywa. Także dzisiejsza impreza uważam, że jest bardzo udana i tak jak już wcześniej zaznaczałam, my nic nie zamykamy tak naprawdę. To jest tylko symbol. Zlot kończący jakby sezon, tak naprawdę jeździmy cały rok.
2: No to zakończenie sezonu jest takie umowne, bo tak naprawdę prawdziwy motocyklista korzysta z każdej wolnej chwili, w zasadzie takiej, kiedy pogoda pozwala na to, żeby motocykl wyciągnąć z garażu pewnie.
3: Dokładnie tak jest. Motocykl to sposób na życie. To jest pasja, ale to też jest pewien sposób na poznawanie ludzi, na spotykanie się. Jest też tak, że wiele osób spotyka się tutaj spontanicznie raz, dwa razy do roku, tylko właśnie dlatego, że organizujemy takie zloty, takie zakończenia i takie powitania, jak będzie również na wiosnę.
2: Ja jeszcze wrócę do tych kobiet, bo coraz więcej kobiet decyduje się wsiadać na motocykl, a przez to kończą z tak zwanym plecaczkiem.
3: Tak jest. Widzę, że i pozytywnie oczywiście to odbieram, że dziewczyny, kobiety decydują się, aby same prowadzić jednoślady i przerzucają się często z tak zwanych plecaczków za kierownicę i mają z tyłu panów jako plecaczków. Mnie to bardzo cieszy.
2: Jako wiceprezeska klubu motocyklowego, to powiedz, kiedy twoja przygoda z motocyklem zaczęła się?
3: Moja przygoda zaczęła się, jak mój tato kiedyś zapytał, czy chciałbym się nauczyć jazdy motocyklem. Posiadał wtedy WSK motocykl i wydaje mi się, że to były te czasy, że jeszcze z drabinką chodziłam na poziomki. Jak tylko dałam radę sięgać do ziemi, oczywiście stopami, już rozpoczęłam pierwszą naukę jazdy pod okiem taty. No i tak to się zaczęło i poszło dalej. Bardzo szybko poszło dalej.
2: Czyli jak tylko udało się prawo jazdy zrobić, tak już motocykl towarzyszy ci całe życie.
3: Tak, mało tego. Nie chciałam robić w ogóle na początku prawa jazdy kategorii B, tylko A. Natomiast warunek, abym w ogóle mogła je zrobić, oczywiście warunek poszedł od strony taty, który finansował, że tak powiem, całe przedsięwzięcie. Zrobiłam również inne kategorie. No i uważam, że to też była mądra decyzja.
2: Twój pierwszy motocykl kupiony za twoje pierwsze zarobione samodzielnie pieniądze.
3: Pierwszy, to tak naprawdę to był motocykl sportowy, bo to była CZ-ka, cross, lat temu sporo. Moją największą pasją to były sporty motocyklowe, a więc głównie sport pod tytułem jazda po torze crossowym, jazda enduro, a więc taką CZ-kę sama kupiłam. No i później już były motocykle bardziej sportowo-turystyczne, bardziej szosowe, no i tak jest do tej pory praktycznie.
2: Zarażasz pasją innych?
3: Ja myślę, że ta zaraza jest pozytywna i jak widać, nawet w dniu dzisiejszym ona postępuje. Także to jest taka pandemia w sposób bardzo pozytywny i uważam, że bezpieczny. My preferujemy jako klub przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze. To jest ten warunek, że chcemy po prostu być pozytywni. Nie chcemy, aby nas odbierano jako szaleńców, jako często się mówi samobójców. My preferujemy zupełnie inny styl jazdy.
2: A jeśli jeździsz motocyklem, to lubisz w samotności, czy jednak grupowo?
3: Czasami zdarza mi się, że lubię samotność, ale to jest rzadkość. W moim wydaniu kocham ludzi, kocham kontakt z ludźmi, kocham to, że oni mają tę pasję i jednak wolę grupę. Zdecydowanie.
2: Oprócz tego, że jazda motocyklem to jest styl życia, to co jeszcze pociąga ciebie w motocykle?
3: W motocyklu przede wszystkim wolność. Jestem sam na sam z wiatrem, z czynnikami zewnętrznymi, co dla wielu ludzi stanowi problem, bo mówią, a jest zimno, a kropi, a słońce grzeje, a wieje wiatr, a dla mnie to jest duży pozytyw. Ja mogę dotknąć tego sama osobiście na własnym ciele po prostu. No i nawet te komary w zębach, to znaczy, że jest wesoło.
2: No jeśli kask nie ma osłony, to tak, to komary w zębach. Ale taki wesoły motocyklista właśnie tak wygląda, z komarami w zębach.
3: Dokładnie. To jest ta radość, która przypisana jest trochę do żartu, ale powiem szczerze, czasami po prostu z naszych kurtek, z naszych tutaj motocyklowych bluz, trzeba po prostu te owady zdecydowanie usunąć. Także mamy też tą naturę w postaci chociażby takiego owada rozbitego na naszej klatce.
2: Jeżeli chodzi o sam klub motocyklowy, to ile jest pań w twoim klubie? Mówię o gromie.
3: W tej chwili doszło troszeczkę kobiet do praktycznie, powiedzmy do początku tego sezonu. Byłam w osamotnieniu. Co prawda nie narzekam, bo tutaj koledzy z klubu zawsze towarzyszyli wiernie we wszystkich zmaganiach. Natomiast od teraz mamy już oprócz mnie 4-5 kobiet. Plus sympatyce oczywiście, sympatyczki.
2: I cały czas ta liczba rośnie.
3: Ta liczba rośnie i bardzo się z tego cieszymy. Chcemy też odmłodzić nasz klub. Może to tak, żeby nie zabrzmiało źle, że mamy dużo seniorów, ale chcielibyśmy też tutaj zrzeszyć więcej młodzieży. Więcej młodzieży, więcej sympatyków, no i oczywiście więcej kobiet, więcej dziewczyn.
2: Cieszy to, że piękna pogoda przyciągnęła dzisiaj tylu motocyklistów, bo niestety albo stety zabrakło placu.
3: Tak, widzę, że coraz więcej motocykli jeszcze dojeżdża.
2: Zawsze parady motocyklowe towarzyszą zakończeniom albo też rozpoczęciom sezonu motocyklowego?
3: To jest taki główny jakby punkt programu, można tak powiedzieć, ponieważ większość motocyklistów przyjeżdża głównie dla tego wydarzenia, czyli przejechać się w paradzie motocyklowej. To jest dla nich, powiedzmy, coś takiego wielkiego, wielkie przeżycie, jazda w grupie i to przyciąga, tak, to przyciąga motocyklistów zdecydowanie.
2: To takich kilka krótkich zdań do tego, aby zachęcić, aby przybywało tych motocyklistów. Co byś im powiedziała?
3: Powiedziałabym, że najważniejszą rzeczą to jest klimat, który tutaj się czuje. Tu się czuje po prostu przyjaźń, braterstwo, ciekawe osoby się pojawiają i możemy się bardzo zdziwić, bo czasami na motocyklu spotykamy osoby, które na co dzień widzimy w innych odsłonach, a tutaj nagle dzień dobry, nasz prezydent jest tego przykładem. Także są to ludzie, którzy tutaj się pojawiają i nawet z tego względu naprawdę zachęcam do uczestniczenia w takich wydarzeniach i do tego mamy jeszcze dużo ciekawych konkursów, ciekawych rzeczy, które myślę, że na co dzień nie są po prostu do zauważenia. W codziennym dniu mamy również klasyki, mamy tutaj połączenie z rajdem bialskim, czyli sport samochodowy. To przecież tylko dwa koła więcej. Także wszyscy razem i zachęcam naprawdę do takich spotkań, takiego przebywania wśród wspaniałych ludzi po prostu.
2: Bo jakby też nie patrzeć, klub motocyklowy Grom jest jakoś ściśle powiązany z Automobil Klubem Bialsko-Podlaskim.
3: To jest powiązanie sprzed wielu, wielu lat, kiedy tak naprawdę my jako klub jeszcze, jako Grom, jako klub motocyklowy nie istnieliśmy. Istnieliśmy jako Automobil Klub Bialsko-Podlaski, zrzeszony pod PZMOT-em, czyli tym Polskim Związkiem Motorowym w Lublinie. I tak naprawdę my jesteśmy dzieckiem Automobil Klubu, można to tak nazwać, gdzie wcześniej byliśmy po prostu sekcjami krosowymi, turystycznymi i klub motocyklowy Grom zrodził się tak naprawdę z pomysłu kilku osób, które stwierdziły, że my jako dwukołowcy możemy po prostu żyć też trochę własnym klimatem, co nie znaczy, że jak widać tutaj nie żyjemy też wspólnym. Także niby klub motocyklowy, a jednak zawsze współpracujący z Automobil Klubem i to wydarzenie świadczy o tym, o skali tego wydarzenia też świadczy to, że my się razem integrujemy. My jesteśmy razem jako klub, jako Automobil Klub, no i klasyki oczywiście, czyli wszyscy razem wspólnie w jednym celu, żeby sprawić radość i przyjemność innym.
2: Jeszcze muszę Cię o jedną rzecz zapytać. Czy liczyłaś, ile łącznie kilometrów przez całe życie pokonałaś na motocyklu i gdzie najdalej tym motocyklem się wybrałaś?
3: Czy ja to liczyłam? No powiem szczerze, chyba powinnam zacząć. Najdalej to były lata, był rok 2000, bodajże czwarty. Muszę się cofnąć, tak, z pamięcią, ale najdalszy nasz wyjazd, taki, no jeszcze wtedy nie klubowy, to nie był klub, ale to była taka grupa ludzi, którzy po prostu z pasją zaczęli jeździć motocyklami. To była wyprawa, bo to już jest wyprawa na Nordka. Także samych kilometrów tam zrobiliśmy bardzo dużo i uważam, że ja bym do tego wróciła. Myślę, że będzie jeszcze jakaś szansa, niekoniecznie Nordka, ale wypraw takich motocyklowych też było różnych ciekawych sporo, ale to najbardziej zapadło mi w pamięci. Niesamowite trasy, niesamowite odległości i spontan, to był po prostu spontan. Dzisiaj ludzie szukają wygód, bo może co, może dobry nocleg, może wygodne łóżeczko. My pojechaliśmy po prostu, spaczkowaliśmy się w to, co możemy. Mieliśmy tylko motocykle i trochę kuferków. Co na siebie, to na siebie. I spaliśmy po prostu w namiotach. Gdzie się udało, tam się spało. Także ta wyprawa nabiła kilometrów, ale dała mi po prostu przeżycia niezapomniane.
2: Teraz te nowe stroje motocyklowe są na tyle technologicznie rozwinięte, że dają takie totalne ciepło na tym motocyklu. Natomiast kiedyś, no ja też jeżdżę motocyklem i pamiętam, że ubierałem się na cebulę, żeby było mi ciepło.
3: Tak, ubieranie się zdecydowanie na cebulę to jest tak, raz, że cieplej, ale ja też zauważyłam drugi pozytyw, mianowicie mniej rzeczy spakowanych w sakwy. Czyli co? Tam więcej miejsca zostaje, a czym więcej na sobie, tym jest po prostu przestrzeni więcej na inne bagaże. Ale ciepło faktycznie. Dzisiaj mamy odzież termiczną, mamy no wspaniałe stroje motocyklowe, wspaniałe buty. Ja pamiętam ten moment, jak jechaliśmy na takie wyprawy, kiedy buty rzekomo wodoodporne przesiąkały. I co zakładaliśmy? Jednorazowe reklamówki. I tak się jeździło. Reklamówki pękały, więc brało się więcej. Więc no przeróżne rzeczy, ręce marzły, czasami rękawiczki też przemakały, więc cóż, na stacjach benzynowych były jednorazówki. No i tak jechaliśmy jako taki no ciekawy twór, powiedzmy, na ulicy.
2: Najprostsze rozwiązania doskonale się sprawdzają.
3: Sprawdziły się i to w 100%. Dlatego teraz uważam, że chyba nic nas już nie zatrzyma i nie pokona. To rzeczy się nam suszyły naprawdę na motocyklach. Pamiętam taką scenkę, kiedy jechałam za kolegą po jakimś tam dłuższym postoju przy tej wyprawie na Nord Cup. Przymokliśmy strasznie. Pewna część drogi była i to właśnie nie tam bliżej, powiedzmy, tu Skandynawii, ale tu przy wyjeździe z Polski. Ciężka, deszczowa. I pamiętam właśnie do tej pory ten obrazek, kiedy swoją, że tak powiem, bieliznę mój kolega jadący przede mną suszył na motocyklu i ona sobie raźnie powiewała. Ale efekt był taki, że no miał suchą, także też było ciekawie, było wesoło i bezpiecznie, bo wróciliśmy wszyscy cali i zdrowi, można powiedzieć.
2: Najniższa temperatura, w jakiej pokonywałaś trasę motocyklem, bo ja mogę śmiało sięgnąć też w dawne lata, kiedy to było minus 17, ale zacięcie młodzieńca było takie, że ten mróz nie przeszkadzał mi.
3: Pamiętam lata faktycznie takie, kiedy były nie tylko mroźne zimy, ale śnieżne. I to był ten czas, kiedy posiadałam taki wspaniały motorower marki Simpson, Enduro oczywiście, bo wszystko było wtedy w sporcie. I trzeba było go po prostu zatankować. Ale ponieważ były też sytuacje, w których to paliwo nie było tak dostępne, trzeba było sobie je gromadzić, więc pewnego razu zimą przy minus co najmniej 15 stopniach z tatem wyruszyliśmy, ja Simpsonkiem, tato WS-ką, mając jeszcze kanistry przymocowane do z tyłu do siedzeń, do stacji benzynowej i powiem tak, temperatura to nie tyle nam przeszkadzała, jak ten lód trochę posypany na drodze, więc jechaliśmy na tak zwanych narciarzy, czyli nóżki na lód, udało się pojechać, zatankować i powrócić. Także jeździliśmy też zimą i powiem, że mile to wspominam.
2: Znam to, bo to było wspaniałe wyzwanie.
3: To było wyzwanie, które dzisiaj jest rzadkością, bo tak naprawdę to, co wiemy, dzieje się w rzeczywistości, że chowamy motocykle, przykrywamy plandekami i one już niekiedy nie są takie jak kiedyś uniwersalne motocykle typu WSK, no może nie tylko, ale cokolwiek, co mogłoby jeździć też zimą. Tutaj mamy wspaniałe, tak, ścigacze, mamy wspaniałe chopery, ale one już nie pojadą tak jak kiedyś. To już nie te czasy, ale zostały w głowie.
2: Ale zawsze na kolcach można jeździć w zimie, jeżeli chodzi o motocykl oczywiście, bo nie, chociaż nie wiem, jak to z przepisami jest.
3: Jeśli chodzi o motocykl, no tutaj raczej z tymi kolcami nie wiem, nie będę się tak tutaj zagłębiała za bardzo w przepisy, nie wiem, jak to wygląda, ale szczerze mówiąc nie widziałam do tej pory kogoś w tym wydaniu, przynajmniej gdzieś tutaj w naszym kraju, ale widuję motocyklistów całorocznych, to prawda, bardziej chyba skuterkowców i te osoby skutecznie sobie cały rok jeżdżą. Także to zależy od tego, co mamy w głowach, jakie mamy chęci i czy po prostu nie boimy się. To jest podstawa. Nie boimy się zmagać z wiatrem, z deszczem. Przecież możemy zawsze się wysuszyć.
2: Prawdziwy motocyklista twardziel jeździ cały rok. Zgadzasz się z tym?
3: Myślę, że to jest po prostu we krwi. Tego się nie da wyklenić. Ja pamiętam jak dziś, gdy moja mama wybijała dla mojego taty z głowy to, aby w ogóle uczył mnie jeździć motocyklem. No niestety bezskutecznie, jak widać. I czy to była zima właśnie, tak jak mówiliśmy, czy to gorące lato, my zawsze byliśmy w ruchu. Nie było takiej sytuacji, w której byśmy przynajmniej, no nie wiem, dwa razy w miesiącu, nawet w zimnych dniach nie wyjęli motocykli. I to się dzieje do dzisiaj, ale jesteśmy trochę szaleni.
2: Doskonale się z tobą rozmawia, a ja jeszcze wspomnę świętej pamięci Janka Zająca, który był tak naprawdę ikoną każdego zlotu i zawsze rozbawiał wszystkich do łez. Wspominasz go mile.
3: Janek mój, nie tylko mój, nasz serdeczny przyjaciel. Powiem tak, ile razy jakikolwiek zlot gdzieś nie zaistniał, zawsze był i zawsze pierwszą osobą, którą widziałam tutaj, między tym całym tłumem zamieszaniem, był Janek. ranek. On po prostu nie dał się nie zauważyć. Jego zawsze uśmiechnięta mina, jego humor, jego wesołość, spontan. No to człowiek melodia, to brat wiatru to jest jedno, ale jego optymizm, on zarażał innych tym. Zawsze i wszędzie był osobą, obok której nie dało się przejść obojętnie. I to każdy powie, a nawet jak ktoś go nie znał, to co się mówi o Janku, to już jest historia. To już dotarło do wielu. Nawet ci, którzy zaczynali, mówi się, jest taki człowiek, jeszcze jak Janek był z nami, a teraz się mówi, był taki człowiek, który nie odszedł, pozostał w naszych głowach, w naszej pamięci.
2: A w internecie wystarczy wpisać hasło wygadany motocyklista i kto? Wyskakuje właśnie on. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze chciałabym tylko dodać, że my, jako klub motocyklowy Grom, już od przyszłego roku będziemy posiadali sztandar. Sztandar, czyli też honor, oczywiście prezencja i będzie oczywiście nominacja na nadania takiego sztandaru. Ciekawostką jest to, że ja, przynajmniej i moi przyjaciele, nie znaleźli w internecie ani jednego klubu, który by taki sztandar oficjalnie nadany przez prezydenta, tak, i przez miasto posiadał. Więc myślę, że będzie to dla nas wielki zaszczyt, który nastąpi już niedługo, w przyszłym roku.
2: Pierwsi w historii.
3: Myślę, że pierwsi w historii. Może kogoś nie zauważyłam, jeśli tak, to przepraszam. Może jest jakiś klub, ja jeszcze nie widziałam takiej wzmianki, ale bardzo się cieszę, że jeśli nie ma nawet, to my będziemy. I zachęcam, aby inni postępowali tą samą drogą.
2: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
3: Ja również dziękuję i miłego uczestnictwa życzę.
1: Zakończenie sezonu motocyklowego jest tylko umowne, bo jeżeli warunki pogodowe tylko pozwalają, to sezon na dwa kółka nie kończy się. Tak rozpoczęcie, jak i zakończenie sezonu ma przede wszystkim charakter integracyjny i jest okazją do spotkania w gronie pasjonatów. Biega od 10 roku życia, uwielbia sztangi, rower, siłownię, należy do klubu strzeleckiego i jeszcze jest mamą trójki dzieci. Bialczanka Anna Najdychor sama mówi o sobie, że ma wrodzone ADHD. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
2: Jesteś nałogową biegaczką, dobrze mówię?
4: Cześć, nazywam się Anna Najdychor, można tak powiedzieć.
2: Kiedy pisaliśmy, tak wymienialiśmy się na Messengerze informacjami i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby zaprosić Cię do rozmowy. Napisałaś, dlaczego ja? Wiesz, że ja takie pytanie to bardzo często słyszę.
4: No to dlaczego ja?
2: Bo właśnie jesteś pozytywnie zakręcona, a takich osób nam potrzeba i z takimi osobami najlepiej się rozmawia. To tak, biegasz, ale oprócz tego przyznałaś się do tego, że masz ADHD, bo jeszcze sztangi, rower, siłownia i jeszcze do tego, czy przed chwilą wróciłaś ze strzelnic.
4: Tak, trenuję w klubie strzeleckim. Tak mi się to spodobało, że zapisałam się do klubu. Było to takie spontaniczne, ale nie żałuję, bo po prostu to jest coś niesamowitego. Polecam wszystkim.
2: A kiedy spróbowałaś?
4: 6 marca było Dzień Inspiracji Społecznych i tam właśnie ten klub strzelecki się prezentował na stoisku naprzeciwko klubu biegacza Biała Biega. No i tak się zdarzyło, że popatrzyłam, pomacałam, co tam mieli na stoisku i za 2 dni pojawiłam się u nich w strzelnicy.
2: I poczułaś moc broni. Dobrze, ale wracamy do tego biegania, bo jesteś też członkinią klubu biegacza Biała Biega, ale w ogóle ta pasja do biegania kiedy w tobie się zrodziła?
4: Nie pamiętam, bo to było tak dawno temu. Ja po prostu biegam od zawsze. Nie pamiętam. Już byłam w szkole podstawowej, na WF-ie biegałam, później gdzieś na zawodach i w klubie sportowym. W sumie, no nie powiem, od około 10 roku życia.
2: Czyli rozumiem, że do szkoły też biegałaś, a nie chodziłaś?
4: No zależy, jak miałam szkołę dość daleko w mieście, to jeździłam autobusem.
2: Tutaj też w tej informacji wyczytałem, że jesteś bardzo, bardzo, ale to bardzo aktywną osobą. Czyli tak, od 9 do 19 potrafisz pracować, po pracy jeszcze pójść pobiegać, a nie wiem, co tam by jeszcze po bieganiu. Więc takie pytanie, co robisz w wolnych chwilach, czy w ogóle takie masz?
4: Cały czas coś robię. Jak mam wolną chwilę, to właśnie albo gdzieś wychodzę biegać, albo na siłownię, albo na zajęcia.
2: Czyli oddajesz się jednak pasją.
4: Tak, no uwielbiam to, ja się dużo lepiej czuję.
2: W klubie biegacza Biała Biega jesteś zapewne od samego początku.
4: To znaczy nie jestem od początku, tylko znam ludzi, którzy w tym klubie byli, są. Spotykaliśmy się na zawodach, a przystąpiłam później. Także znaliśmy się dużo wcześniej, a przystąpiłam do klubu biegacza później.
2: I z tego co wiem, jeszcze biegasz maratony.
4: Półmaratony.
2: Półmaratony jednak.
4: Półmaratony się zdarzały, maraton chcę przebiec. Jednak to jest dłuższe przygotowanie.
2: Czy do każdego takiego półmaratonu Przygotowujesz się specjalnie?
4: To znaczy treningi, które dotychczas robię, około 10-kilometrowe, czasem 12-15, są wystarczające. Muszę to pogodzić też z bycia mamą, bo jestem mamą trójki dzieci, więc nie zawsze mam czas przygotować się tak dobrze do półmaratonu, tym bardziej do maratonu, dlatego jest to wyzwanie, żeby znaleźć czas, żeby pobiegać te 20 kilometrów, te 30 na treningu.
2: Czyli jeszcze trójka dzieci. Słuchaj, no nudy nie lubisz się nudzić chyba.
4: Nie lubię. Ja, tak jak wspomniałeś, mam ADHD i ja cały czas muszę coś robić i dużo mówić i działać.
2: No dobrze, rozumiem, że musisz być też trochę menadżerką, bo żeby zarządzać tym czasem tak sprawnie, żeby na wszystko znaleźć czas, no to trzeba być trochę menadżerem. To rozumiem, że wszystko w Excelu sobie rozpisujesz.
4: Nie, planuję kilka dni do przodu. Może nie tak dużo do przodu, bo jako mama to ciężko zaplanować, ale kilka dni do przodu i lubię mieć tak dopięte, że coś sobie postanowię, że idę w tym dniu, przygotuję się w tym dniu, nie wiem, na zajęcia, na bieganie, to po prostu muszę to zrobić. I mnie frustruje to, że jak mi się tego nie uda, tak? Bo różne są sytuacje w życiu. Ale tak, staram się planować, bo jakoś łatwiej wtedy się funkcjonuje.
2: Co ciebie kręci w bieganiu?
4: Wszystko. Poczucie takiej wolności, takiego wyładowania emocji, jak jestem zła, coś mnie zdenerwuje, coś mnie męczy psychicznie, to odpoczywam i to mi pomaga rozwiązać też różne sytuacje, jakieś nawet trudne, które mam w życiu. Jest mi wtedy łatwiej podejść do danej sytuacji pod innym kątem. Może dlatego, że wytwarzają się te hormony endorfiny i dopamina, serotonina i one jakoś tak wpływają, że można spojrzeć na różne sytuacje pod innym kątem. Mózg się dotlenia.
2: Chcesz głośno powiedzieć, że jesteś uzależniona od endorfin?
4: Tak, no bo to taki naturalny antydepresant, jakby nie patrzeć. Tak, jestem. Uwielbiam to uczucie pobiegania.
2: Czyli ty czujesz to, co czuje motocyklista jadąc na motocyklu. Czyli też czuje wolność, te zapachy, które do niego dolatują.
4: O, widzisz, jak trafiłeś w punkt. A właśnie dzisiaj się umówiłam z moim bratem na jazdę motocyklem. Dzisiaj akurat z nim pisałam i się umówiliśmy pojeździć motocyklem, także...
2: Kierujesz czy jako plecaczek?
4: Nie, jako plecaczek. Nie, jako kieruję. Chociaż bym chciała, nigdy nic nie wiadomo.
2: Próbowałaś?
4: No, może po podwórku.
2: Nie wykluczasz, że będziesz jeździć motocyklem?
4: Ja nic w życiu nie wykluczam. Ja, tak jakbyś mnie zapytał, czy ja będę strzelać, to w życiu bym nie powiedziała, że będę strzelać i będę się uczyć strzelania. Także pozdrawiam mojego instruktora cierpliwego, cudnego.
2: Rozumiem, że teraz jesteś w fazie robienia patentu strzeleckiego, a potem no to już dalej pójdzie.
4: Tak, już czytam, uczę się o ustawie o broni i amunicji w pracy, czasem w wolnej chwili. Także tak, chcę to zrobić i jakoś, no mam na to parcie, no.
2: Będziesz czynnym zawodnikiem klubu strzeleckiego.
4: Tak, będę startować w zawodach, tutaj żeby mieć licencję, to też trzeba wystartować w zawodach, do tego dążę.
2: To teraz jeszcze te inne dyscypliny, które uprawiasz, opowiedz o nich trochę. Sztanga na przykład.
4: Chodzę na zajęcia ze sztang. Kiedyś już chodziłam, to lat temu, 15, też trenowałam te sztangi, teraz do nich wróciłam. Bardzo lubię ten sport. Chodzę na siłownię i tam też oczywiście sztangi. Są to zajęcia siłowe. Wiadomo, zaczynamy od takich ciężarów mniejszych, ale z czasem coraz bardziej, coraz więcej sobie zwiększamy ten ciężar. Indoor cycling to są zajęcia na rowerach prowadzone również na siłowni. Bardzo intensywne i takie wyczerpujące, ale tak fajnie kształtujące sylwetkę, bo też działają siłowo.
2: No ja wiem, że gdzieś tam w przerwie mówisz, dobra, poczekaj, tylko pójdę, zrobię martwe ciągi. RDL, co to jest?
4: Tak. RDL to jest rumuński martwy ciąg. To jest taki rodzaj martwego ciągu, tylko troszeczkę inaczej wygląda. Inaczej się go robi, działa na inne partie ciała. Ale polecam, bardzo fajna rzecz.
2: Zrobimy sobie za chwilę przerwę, pójdziesz martwy ciąg zrobisz i wracasz.
4: Tak. Wystarczy 3 serie, wiesz, tam po kilka powtórzeń, kilkadziesiąt kilo na sztandze i robota zrobiona.
2: Czy na takie biegania albo właśnie na siłownię chodzisz sama, czy zawsze bierzesz kogoś do towarzystwa, żeby wzajemnie siebie dopingować?
4: Wiesz co, jak mamy spotkania z klubem, no to biegamy razem, wiadomo. Ale jeżeli takie pozaklubowe, to idę sama. Idę sama, ja mam swój rytm, ja biorę jedną słuchawkę do jednego ucha, żeby jednak wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie i biegnę sama, no bo właśnie ja mam taki swój rytm, takie swoje przemyślenia. Ja lubię tak skupić się sama na swoim bieganiu, na swoich jakichś takich myślach. Czasem biorę dzieci. Biorę dzieci na boisko, jak chodzę, to biorę dzieci. Oni zabierają ze sobą cały ekwipunek przez zabawki, miśki, jedzenie, picie, koce. Rozkładają się na trawie i zaczynają jeść. Ja biegam, oni jedzą. jak zjedzą już, to już zaczyna mi się trochę nudzić. No, a jeszcze zabieraliśmy czasem właśnie jabłka i obieraczkę. To im zajmowało czas, bo brali tę obieraczkę na kocu i brali jabłka. Z ten czas już coś, co zajmuje im dużo czasu, żebym ja mogła pobiegać.
2: A potem z tych jabłek szarlotka powstawała.
4: Tak, w domu tak. Nie dochodziły do domu, bo zjadali je na boisku. Czasem jest trudno, ale staram się mimo wszystko te pasje swoje spełniać, nawet choćbym miała te dzieci zabierać ze sobą. Bywało tak, że zabierałam ich, na przykład biegliśmy do parku Radziwiłłowskiego i ja biegłam, a oni jechali rowerem obok. Cała trójka. Albo na hulajnogach obok. No i tak ja dobiegałam do parku, oni po parku jeździli, ja biegałam po tym parku razem z nimi, no i wracaliśmy. Także też bywało tak.
2: Patrzę, oglądam ciebie, czy gdzieś kabelek nie wystaje, którym podłączasz się wieczorem do prądu, żeby naładować baterię.
4: Nie, ja wieczorem to już czasem padam, naprawdę. Po tych i zajęciach, i pracy to już tak, już wieczorem to już jestem zmęczona. Nie powiem, że nie, zwłaszcza gdy właśnie taka całodniowa opieka razem z dziećmi i obowiązki i jeszcze hobby. Także tak, bywają dni, że no padam wieczorem.
2: Przychodzisz, padasz twarzą na łóżko i zasypiasz.
4: Czasem nawet w ubraniu. Szczerze ci mówię, zasypiam czasem w ubraniu, bo były takie dni.
2: Czy twój dzień taki aktywny trwa od samego rana do późnego wieczora zawsze?
4: No wstaję rano, najczęściej po 6:00. Czasem się zdarza, że później, ale raczej to po 6:00. A kończy się, no wieczorem to bardzo późno, bo ja późno chodzę spać. Bo około 12:00 w nocy. Na przykład wczoraj 22:00 to ja sobie ćwiczyłam ogólnie dolną partię ciała, więc poszłam spać około 24:00, tak.
2: Czyli bywa tak jak w tej kultowej komedii, że na kolację jest śniadanie, żeby już rano nie tracić czasu na jego przygotowywanie.
4: Dokładnie. Śniadanie wieczorem szykuję na rano.
2: Czyli tak, to teraz już wyszło, że i biegasz, i siłownia, i strzelnica, i nawet teraz gdzieś tam pojawił się motocykl na horyzoncie. Powiem ci jeszcze, coś jest tam na horyzoncie?
4: Nie wiem, zimą łyżwy. Całą zimą to łyżwy.
2: To tutaj masz blisko.
4: Tak.
2: Czy oprócz tego, że realizujesz sobie na co dzień wszystkie pasje, to czy również masz pracę marzeń?
4: Pracę marzeń? Z wykształcenia jestem elektroradiologiem i to chyba to jest moja praca marzeń. Też tak w sumie spontanicznie poszłam na ten kierunek, ale okazało się, że nie wyobrażam sobie bez tego życia i chciałabym po prostu rozwijać się w tym kierunku.
2: A próbujesz gdzieś składać papiery?
4: Oczywiście, w wielu miejscach i w wielu szpitalach, także mam nadzieję, że uda się zdobyć to, co bym chciała robić, tak?
2: Czy to będzie szpital w Białej, czy to Siedlce, czy to nawet Lublin, to gdziekolwiek?
4: Jak najbardziej, ja mogę dojeżdżać.
2: A w to nie wątpię, bo z racji na twoją aktywność to i możesz dojeżdżać.
4: I dobiegać.
2: Najdłuższy dystans, jaki udało ci się przebiec jednorazowo?
4: 30 kilometrów to było ultramaraton w Mielniku. Były różne dystanse, ja biegłam 30 kilometrów. To był taki krosowy bieg z pagórkami, z różnymi górkami przez kopalnię Kredy. Bardzo wymagający. Ja też tak spontanicznie się na niego zapisałam. No co najfajniejsze, najśmieszniejsze. Później po biegu okazało się, że jestem w ciąży, także przebiegłam go będąc w ciąży. Fakt, że pod koniec mety już były różne rewolucje żołądkowe, ale to wiadomo, składałam na to, że coś zjadłam, coś wypiłam, ale później się okazało, że byłam w ciąży wtedy z córką.
2: Czy ja dobrze pamiętam, że też brałaś udział w Runmagedonie?
4: Brałam.
2: Dobrze kojarzę.
4: To był bieg z przeszkodami. No, trudny, wymagający też bieg. Wymagający takiej siły właśnie i w rękach, podciągania. No.
2: I lubisz to?
4: Lubię, wszystko lubię. Ja lubię wszystko, co jest związane z aktywnością fizyczną. Chociaż nie wiem, na przykład na nartach nigdy nie jeździłam.
2: Naprawdę?
4: Naprawdę. Nie miałam nigdy nart na nogach.
2: A wiesz, że jak spróbujesz, to już działa jak narkotyk.
4: No to widzisz, tak strzelać spróbowałam, no i od razu, kurde, od pierwszego strzału się zakochałam, tak samo może tu by było, ale nie było mi dane. Nie wiem, może to też jest związane z jakimś lękiem przed tymi wyciągami, jak to mnie troszeczkę jakoś stresuje.
2: Nie. Ale nie lęk wysokości.
4: Ciężko mi powiedzieć, jakoś nie dotarłam jeszcze do tych gór, nie znalazłam osoby, która by mnie zabrała, nałożyłaby mi te narty, pokazała, jak to działa. No tak było.
2: No bo te góry tak trochę daleko są stąd.
4: No właśnie, kocham góry. Właśnie to jest jedna rzecz. Kocham góry, chodzić po górach. Uwielbiam Bieszczady, zwiedzać po prostu, wyjść rano, wracać wieczorem. Uwielbiam. Tylko, że to są pory roku, wiosna, lato, jesień, piękna jesień. A zimą nie dotarłam też w te góry.
2: Bieszczady są piękne, bo tak, są dzikie, jeszcze wciąż.
4: Tak, uwielbiam, Bieszczady są cudowne.
2: Dobrze, co masz w planach, bo twoje plany widzę, że też chyba potrafią się bardzo często zmieniać.
4: dalej będę robić to, co kocham, do emerytury i po emeryturze.
2: Masz takie marzenie, które byś chciała zrealizować jeszcze w tym roku? Stawiasz sobie zawsze na początku bądź pod koniec każdego roku cele na najbliższe miesiące?
4: Mam coś takiego, że jak się uprę, to muszę dokonać tego i tamtego. Także na pewno przebiegnę maraton. To już w klubie znajomemu powiedziałam, to już mi zaczął nawet trochę trenować i tam, bo on jest maratończykiem, także przygotowywać do przebiegnięcia. Już mi plan ustawił, przebiegniesz taki, taki, taki. A co plan, to tak jak opowiadałeś, planem też jest zrobienie tego patentu, licencji. To jest jeszcze mój plan na najbliższe takie miesiące.
2: Nie jesteś tą osobą, która odpoczywa na urlopie nad brzegiem morza i leży na plaży zapewne. Albo nad brzegiem jeziora.
4: Nie jestem. I powiem ci, że nad morzem w życiu byłam dwa razy. Bo to tak, ja pojadę, lubię sobie poleżeć, ale to jest czas jednego dnia. Mi się to po prostu nudzi. Fajny jest dźwięk morza, ten szum, ten relaks, ale jednak aktywności fizycznej brakuje. Musiałabym chyba brzegiem w poprzek biegać, to wtedy może jakoś to by mi bardziej pasowało, ale jednak bardziej takiej wędrówki, bardziej południe Polski jednak niż północ.
2: Nad jezioro ze znajomymi, słuchajcie, to wy sobie tu poleżcie, a ja przebiegnę się dookoła jeziora.
4: Tak, dokładnie. Tak mogłoby być.
2: Pływasz?
4: Pływam na basenie.
2: Czyli jeziorko też można by tak wpław?
4: Zdarzało się. Było to takie trochę ryzykowne, teraz bym tak nie zrobiła, ale tak, zdarzało się.
2: Ale z asekuracją, dlaczego nie?
4: No, było bez asekuracji.
2: To ryzykownie faktycznie.
4: No, było ryzykownie już teraz, że jako mama już bym teraz takich działań nie podjęła się.
2: Słuchaj, na bazie twoich doświadczeń z aktywnością fizyczną może powstanie w przyszłości poradnik. Ile dać z siebie?
4: Nie wiem, czy mam jakieś kompetencje na ten temat. Czy ja wiem, czy poradnik? Ja po prostu robię, co lubię i...
2: Co ci tylko do głowy przyjdzie.
4: Tak, jak mi gra, tak robię i każdy uważa inaczej. Jeden lubi poleżeć, jeden lubi biegać raz w tygodniu, drugi codziennie. Ciężko taki poradnik napisać, bo każdy jest inny i nie dostosujemy takiego poradnika do każdej osoby.
2: Najbardziej energetyczna Anna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i może niektórzy wezmą przykład i też zaczną aż tak bardzo brać udział w aktywnościach fizycznych. Bardzo ci dziękuję.
4: Marku, dziękuję ci bardzo za rozmowę i pozdrawiam.
1: Aktywność fizyczna to dla Anny Najdychor sposób na życie. Nawet jeden z Runmagedonów, czyli bieg z przeszkodami, ukończyła, nie wiedząc, że jest w ciąży. I jak sama mówi, wciąż odkrywa nowe. Nie wyklucza, że wkrótce wsiądzie też na motocykl. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz popularniejszy w Białej Podlaskiej.
2: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
5: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Od końca ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają, biegnąc, tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
2: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
5: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska. I dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni core, pośladków, ud i łydek.
2: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
5: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały core, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu. I daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. Czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
6: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
5: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w białej.
6: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
5: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś poslołować, czyli chciałbyś potruchtać, ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
6: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
5: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu, czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a pięt. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
6: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
5: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
6: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
5: Tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. Również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
6: Czyli trzeba liczyć?
5: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
6: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
5: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
6: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
5: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
6: Czyli młode.
5: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
6: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie. Równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
5: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
6: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
5: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce.

0: takim systemie slow joggingu. Wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
1: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
0: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
1: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji? Gdzie organizujecie zapisy?
0: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych, na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking, i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim, to również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
1: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Grzegorz Różycki podkreśla, że slow jogging jest szczególnie zalecany seniorom, osobom z nadwagą, po kontuzjach lub chorobie, ale też dla tych, którzy wracają do aktywności po dłuższej przerwie. Akademia Piłkarska Lobos z Białej Podlaski od lat rozwija piłkarskie umiejętności i pasje wśród młodych adeptów futbolu. Dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolenie, wychowanie i rozwój młodych talentów, Akademia staje się kluczowym ogniwem lokalnej społeczności piłkarskiej.
1: Akademia Lobos od kiedy istnieje?
3: Karolina Sarniak i jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Lobos. Od 2017 roku.
1: Czyli jesteście dosyć młodą akademią.
3: Zależy, jak na to patrzeć. Ale wolę w tą stronę, że jesteśmy młodzi, rozwijający się i ciągle głodni tego rozwoju. Pierwsze treningi odbyły się we wrześniu 2017 roku. Otworzyłam wtedy pierwszy oddział. Pierwszy historyczny trening był w miejscowości Kodeń nad Bugiem, a następnego dnia drugi oddział powstał w Leśnej Podlaskiej i to były dwa chyba najbardziej stresujące treningi w moim życiu, bo chyba na niczym mi tak nie zależało, jak na tym, żeby to w ogóle poszło.
1: A skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć akademię?
3: Zakochana w piłce jestem od zawsze, od dziecka. Pochodzę z małej miejscowości, która liczy 18 domów. Mój był ostatni, tam gdzie się kończył asfalt. I pochodzę z Mazowsza i jak grałam w piłkę na podwórku, w szkolnych drużynach, reprezentowałam szkołę i przyszedł taki czas, gdzie w gimnazjum...
1: Byłaś kapitanem drużyny?
3: Szczerze nie pamiętam. Ale byłam ta, wiesz, bramkostrzelna, ta kreująca grę i w ogóle zafokusowana na tle piłki. I czułam, że jestem w tym dobra, a jednocześnie czułam, że jest to moja największa pasja. I ta właśnie piłka nożna wypełniała najwięcej mojego czasu wolnego też na podwórku. No i w gimnazjum dostałam pierwsze gdzieś tam propozycje od trenerów, żeby pokazać się na treningach testowych. Ale moja przygoda z piłką nożną właśnie w klubach trwała krótko, ponieważ najbliższy klub kobiecej piłki nożnej, dziewczęcej piłki nożnej, był odległy ponad 60 km od mojego miejsca zamieszkania. Z racji tego, że pochodzę z rolniczej rodziny, moja mama powiedziała: no nie, Karolina, no nie. Za daleko, nie ma czasu cię wozić, to pochłania bardzo dużo czasu i energii. Więc moja piłka nożna, klubowa, nie rozwinęła się w czasach dziecięcych.
1: Ale to koledzy i koleżanki nie patrzyli na ciebie dziwnie, że dziewczyna w piłkę nożną? Bo jeszcze lata temu ta piłka nożna nie była taka popularna wśród dziewcząt.
3: Prawda, ale ja byłam też takim multisportem, czyli grałam w siatkówkę, w koszykówkę. Nie lubiłam biegać. Pamiętam, że to dopiero teraz w ogóle robię, że trochę biegam, a wtedy to było coś znienawidzone przeze mnie, nie wiem dlaczego. Ale robiłam w ogóle dużo rzeczy związanych ze sportem. WF to był oczywiście mój ulubiony przedmiot w szkole. Aktywność na przerwach, tego było bardzo dużo ze znajomymi. No i w związku z tym, że byłam osobą kontaktową, wysportowaną, to takie osoby w szkole, w klasie, miałam wrażenie, że są darzone szacunkiem, respektem wśród rówieśników, więc absolutnie, wręcz przeciwnie. Pierwsza wybierana do zespołu z chłopakami, bramka z plecaków kontra bramka z drzew i gramy po szkole, aż przyjedzie autobus szkolny.
1: I najczęściej do ataku byłaś wybierana?
3: Ja się tam po prostu i tak pchałam do tego ataku, więc tak, wolałam tą piłkę ofensywną, ale nawet jak gdzieś tam miałam stanąć z tyłu,

0: to prędzej czy później byłam pod bramką przeciwnika. No ale do czego zmierzam poprzez tą historię? Pragnienie gry w piłkę nożną było ogromne, ale możliwości grania były ograniczone. I jak później w okresie studiów studiowałam na AWF-ie w Warszawie, grałam w futsal, czyli w piłkę halową z dziewczynami, nagle się okazało, że mam ogromne braki, przede wszystkim ogromne braki z odnalezieniem się w społeczności piłkarskiej, która już trenowała lata. Miałam tutaj deficyty i te deficyty spowodowały, że bardziej poszłam w bycie trenerem niż zawodniczką piłki nożnej. Stałam się trenerem, zaczęłam pracować. Epizod w szkółce Legii Warszawa. Później troszkę dłużej pracowałam w mojej ukochanej Akademii FC Barcelony. I później jak przeprowadziłam się do Białej Podlaskiej, pracowałam w Akademii Top 54 Biała Podlaska. I tam poczułam taki głód, że chcę coś tworzyć. Chcę być liderem, bo też moja osobowość jest taka, że lubię kreować, mieć nad czymś kontrolę. No i po prostu w mojej głowie zrodził się pomysł, żeby to połączyć. W małej miejscowości wejść z treningami, dać możliwość rozwoju zawodnikom i zawodniczkom. Taką możliwość, której ja nie miałam w okresie dziecięcym, a jednocześnie robić to, co kocham. I stąd pomysł na akademię, a nazwa Lobos. Lobos to po hiszpańsku wilki, a wilki to rodzina. Watacha, gdzie każdy jest inny, każdy pełni inną funkcję, ale każda ta funkcja dobrze wykonywana stanowi o tym, że Watacha jest silna. I tak też chcemy patrzeć na piłkę nożną w akademii. Ktoś jest bardzo dobrym pomocnikiem, ktoś jest liderem na boisku, ktoś jest świetnym bramkarzem, ktoś jest nieśmiały, a ktoś jest wręcz przeciwnie, bardzo komunikatywny. I to dobrze, że jesteśmy różni, bo jeżeli będziemy szanować siebie nawzajem ze swoimi mocnymi stronami i jednocześnie będziemy świadomi swoich słabych stron, możemy być sobą, rozwijać się tak, jak powinniśmy i stanowić bardzo dobry team.
1: Postanowiłaś otworzyć akademię, a w jaki sposób przyciągnęłaś zawodników pierwszych? Bo to jest zawsze trudne na początku. Od razu stworzyć akademię.
0: Teraz z perspektywy czasu, tak, uważam, że to był bardzo długi proces, który dalej trwa. Przyciąganie zawodników, zdobywanie zaufania też wśród rodziców, wśród ludzi, z którymi współpracujemy, z wójtami gmin, z dyrekcjami szkół, z kierownikami gospodarczymi. To jest duży proces, ale ja uważam, że to jest wszystko kwestia tak po prostu człowieczeństwa, czyli dogadywania się, pokazywania, że jeżeli robi się coś z pasją, to prędzej czy później ta prawda wyjdzie na jaw i ona się sama obroni. Więc to jest pierwszy argument. A drugi, już taki bardziej konkretny, to pierwsze moje działania to były wejścia do szkół, wejścia do władz gminy, powiedzenia, jaki jest pomysł, co chcę robić, w jaki sposób i po prostu pytanie, czy możemy zrobić treningi pokazowe w szkołach, czy możemy rozdać ulotki, czy możemy wejść na zebrania z rodzicami, czy możemy zrobić wspólny event z gminą. Tutaj tak naprawdę to było bardzo szerokie pole manewru, jeśli chodzi o działania, a wszystko było kwestią dogadania się z poszczególną władzą, z którą rozmawiałam.
1: Akademia ile drużyn skupia? Czy to jest jedna drużyna, czy macie kilka drużyn pod sobą?
0: Generalnie my w dość nieszablonowy sposób działamy, więc ciężko powiedzieć o drużynach. Jeżeli chodzi o grupy, to mamy ich kilkanaście, ale może zacznijmy od samej góry, czyli o oddziałach. Mamy 5 oddziałów w powiecie bialskim. Najstarszy nasz oddział Kodeń, Leśna. Następnie w kolejnym roku otworzyliśmy się w Białej Podlaskiej. Następnie otworzyliśmy się w Wisznicach i najmłodszy nasz oddział znajduje się w gminie Tuczna. I 5 tych oddziałów zrzesza adekwatnie do tego, ilu mamy zawodników w danej miejscowości, od 2 grup do więcej grup. Więc w Białej Podlaskiej mamy na przykład 6 grup, w Leśnej mamy na przykład 4 grupy, a w Kodniu mamy na przykład 2 grupy. I tak to wygląda. Tutaj taka ciekawostka, każdy nasz oddział to w naszym sloganie klubowym inne państwo, które reprezentujemy. Na przykład w Wisznicach wszystkie nazwy grup pochodzą od legendarnych nazwisk zawodników z danego państwa. I tak na przykład w Wisznicach mamy grupę Del Piero, grupę Buffon, grupę Totti, więc mamy Włochy, w Leśnej Podlaskiej mamy Francję i tam mamy grupę Henri, Zidane, Vieira, Platini. W taki sposób też nieco przemycamy nazwiska, edukujemy naszych zawodników, żeby wiedzieli w ogóle, kto to był, jaką legendą był na boisku, żeby sobie wygooglowali w ogóle, co oznacza ich nazwa grupy. I teraz pociągnę temat dalej. Każda z naszych grup treningowych ma różny poziom zaawansowania zawodników. związku z tym, że w małych miejscowościach nie będzie bardzo dużej selekcji, tak? W grupie z jednej kategorii wiekowej będzie zawodnik bardzo wyróżniający się, ale też taki, który sobie ciężko radzi z piłką na początku. Oni są razem w grupie. Musimy dostosowywać poziom treningu do tego różnego poziomu, starać się robić jak najbardziej uniwersalne środki. W związku z tym mamy swój własny program szkolenia, który wdrażamy do każdej miejscowości. Na bieżąco analizujemy to z trenerami, na bieżąco też robimy szkolenia, gdzie omawiamy, co wchodzi, co nie wchodzi, jeśli chodzi o system ćwiczeń. No i prowadzimy w klubie wewnętrzną selekcję, czyli jeżeli mamy z danej kategorii wiekowej wyróżniającego się zawodnika bądź zawodniczkę, omawiamy to z trenerami i takiego zawodnika, zawodniczkę powołujemy na dodatkowe treningi środowe. Mamy w Lobosie tak zwane kadry Lobosa, czyli wyselekcjonowani zawodnicy z tych 5 naszych oddziałów trenują dodatkowo w każdą środę w Białej Podlaskiej i oni dopiero stanowią drużyny, które biorą udział w rozgrywkach ligowych, jeżdżą na turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie i oni są taką najbardziej wyspecjalizowaną grupą piłkarską w naszej akademii, a reszta zawodników trenuje na poziomie rekreacyjnym 2 razy w tygodniu w swojej miejscowości.
1: To aż zapytam, czy zdarzyły się transfery jakichś zawodników?
0: Tak, już się zdarzyły, owszem. Po pierwsze mamy podpisaną umowę partnerską z Akademią Piłkarską Podlasie, tutaj w Białej Podlaskiej. To jest akademia, do której chcemy oddawać naszych najstarszych zawodników, którzy wyróżniają się, którym my już nie stwarzamy trudnych warunków do rozwoju, bo umówmy się, że człowiek w strefie komfortu średnio się rozwija, więc jeżeli widzimy, że zawodnik ma już za łatwo w naszych grupach, nie chcemy go trzymać w naszym klubie, chcemy, żeby się rozwijał, czy chcemy mu dać poziom trudniejszy. I taki też na pewno odnajdzie w grupach wiodących w Akademii Podlasia. Mamy stały kontakt z trenerami z tamtejszej akademii. Rozmawiamy o zawodnikach, zwłaszcza tutaj mówimy o najstarszych kategoriach wiekowych w naszym klubie, czyli są to 14-13-latkowie. Oni w pierwszej kolejności idą na treningi testowe, no i sukcesywnie te młodsze roczniki też już powoli zaczynają być obserwowani ci wyróżniający się w Lobosie gracze.
1: Czyli tak naprawdę pomagacie trochę w karierze zawodnikom, którzy no, wróżą, że będą dobrymi zawodnikami i nadają się być może do uprawiania zawodowo piłkarstwa.
0: Myślę, że to powinno być powszechne w akademiach piłkarskich. Niestety jest różnie. Niestety czy w mniejszych, czy w większych ośrodkach mam wrażenie, że bijemy się o zawodników, nie patrząc na ich dobro. Patrzymy egoistycznie. Znaczy nie patrzymy. Ludzie tak patrzą, niektórzy, ja tak nie patrzę. Owszem, jest trochę przykro, kiedy dobry zawodnik odchodzi z klubu, ale nie da się robić wszystkiego. Jeżeli mamy świadomość tego, że poziom naszych drużyn jeszcze nie jest na tak wysokim poziomie, a mamy zawodnika, który przewyższa poziom swojej drużyny, to jaki jest sens trzymania go tutaj? Żeby robił nam wynik? Wyniki robimy w piłce dorosłej, a w piłce dziecięcej mamy dbać o rozwój zawodników, o rozwój całej grupy. Jeżeli widzimy, że zawodnik wyróżnia się, strzela bramki, jest najlepszy na boisku, drużyna przy nim, mam wrażenie, że może czuć się w jakiś sposób pokrzywdzona, no bo tylko on strzela. Może nie, to takie moje gdybanie, ale też mam wrażenie, że ten zawodnik zamiast czuć potrzebę rozwoju, może poczuć nonszalancję na boisku, bo on jest gwiazdą zespołu. A to chyba nie ten etap. Na razie proces edukacji, proces rozwoju, w młodszych kategoriach proces zabawy, ale też zawierania przyjaźni. Uważam, że musimy stworzyć po prostu bardzo dobre, przyjazne środowisko dla dziecka, żeby ono przede wszystkim zostało jak najdłużej w sporcie. Są zawodnicy, którzy będą mieli lat 15. Jeden zmieni dyscyplinę, bo stwierdzi, że nie chce uprawiać piłki nożnej i super, niech robi coś innego. Niech idzie po prostu w sport. Dzięki temu, że miał dobre środowisko, chociażby w Lobosie, zostanie w sporcie, bo nikt mu tego środowiska nie zniszczył. Nie zniszczył w nim chęci i zapału do uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej i uważam, że to jest najważniejsze na start w dziecięcym sporcie.
1: A trafiają się tacy zawodnicy w waszej akademii, którzy wykazują predyspozycję predyspozycje do bycia sędziami? Nie wiem, namawiacie takie osoby, które jakim talentem się wykazują, żeby wstąpiły w szeregi sędziów piłkarskich?
0: To jest dla mnie trudne pytanie, ponieważ ja nie do końca też wiem, jaki profil człowieka w przyszłości będzie sędzią piłkarskim. I co wskazuje na to w ogóle, że ktoś pójdzie nie w bycie liderem na boisku, tylko właśnie będzie zarządzał meczem, biegając w zupełnie innej roli, nie dotykając piłki. Ja sobie tego osobiście nie wyobrażam, żeby nie dotknąć piłki na boisku, więc podziwiam w ogóle pana sędziego, że on to robi. A druga rzecz, nasze najstarsze roczniki to rocznik 2010, więc 14-latkowie. Nie wiem, czy to jest już taka kategoria wiekowa, żeby mówić o przyszłych sędziach.
1: No podobno 16 lat i już można.
0: No to poczekajmy jeszcze 2 lata, za 2 lata pogadamy i wtedy ci powiem, czy ktoś jest w naszej akademii, kto ma takie cechy.
1: Plany na przyszłość, marzenia?
0: W pierwszej kolejności robić dobrze to, co robię. W drugiej kolejności nigdy się nie wypalić.
1: To ciężko.
0: Tak, ale mam nadzieję, że przez właśnie nowe pomysły, które się wdraża, człowiek cały czas czuje głód i satysfakcję, że zrobił coś nowego, świeżego, więc to mnie napędza do pracy. To tak, jeśli chodzi o mnie. Jeśli chodzi o akademię, myślę, że takim najbliższym planem jest otworzenie nowego oddziału, by poszerzać nasze struktury, udoskonalanie naszego systemu szkolenia. Znaczy marzenie? Marzenie. Nie mogę ci powiedzieć takiego marzenia najważniejszego w Lobosie, bo to tajemnica i dopóki nie poczynię żadnego kroku w tej kwestii, a jeszcze nie jest on poczyniony, to nie mogę tego zdradzić, więc to niech będzie tajemnicą. Ale chciałabym kiedyś zobaczyć drużynę seniorów z Wilkiem na piersi, żeby to była drużyna seniorska Lobos Football Academy.
1: Prawdziwa fascynatka piłki nożnej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i jeszcze poproszę tutaj o dosłownie 30 sekund prywaty. Pierwszy raz z ekipą kobiet z Białej Podlaskiej i okolic. To już poza lobosowe, żeby było jasne. Zagrałyśmy pierwszy raz amatorsko w piłkę nożną halową, tak dla fanów wieczorem. Chcemy spotykać się raz w tygodniu. Rozgrzewka i gramy, więc jeżeli słuchają mnie jakieś kobiety, które gdzieś kiedyś grały albo chciałyby spróbować swoich sił, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Poszukujemy kobiet, żeby co tydzień mieć skład, żeby zagrać, chociaż żeby nas było z 15. Dzięki.
1: No to jeszcze na koniec dane kontaktowe, gdzie można informacji o Was szukać.
0: Zapraszam serdecznie przede wszystkim na nasze social media, na Instagrama i na Facebooka. Akademia Lobos, jeżeli sobie wpiszecie, to na pewno nas znajdziecie. Hashtag piłkarska familia, tu też można nas znaleźć. Strona internetowa trochę tam jest niedociągnięć, więc tam Was nie zapraszam, bo jak poprawię, to będę dopiero zapraszała. Tam też znajdziecie namiary na mnie, jeżeli kobiety, które chciałyby zagrać w piłkę nożną, chciałyby odnaleźć kontakt do mnie, to na Facebooku na pewno kto poszuka, ten znajdzie. Karolina Sarniak.
1: I jeszcze raz dziękuję. Tym razem kończymy.
0: Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
2: Od momentu powstania Akademia Lobos kładzie nacisk na kompleksowy rozwój swoich zawodników. To jedno z tych miejsc, gdzie marzenia o karierze piłkarskiej stają się rzeczywistością, a pasja do futbolu jest wspierana i rozwijana w atmosferze profesjonalizmu, zaangażowania i wspólnoty. W sumie kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto Ma Swój Rytm, organizowanym przy Fundacji Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej i który właśnie dobiegł końca. Mówi Anna Matuszewska, jedna z odpowiedzialnych za projekt.
3: Kiedy obmyślaliśmy sobie cały plan projektu, uznaliśmy, że taniec będzie takim najbardziej naturalnym i takim najbardziej powszechnym językiem komunikacji. Przyszedł pomysł na to, żebyśmy mogli zaproponować naszym mieszkańcom takie spotkania, które będą spotkaniami międzypokoleniowymi, na których to właśnie będziemy nie tylko uczyć się tańczyć, ale będziemy po prostu spędzać ze sobą czas.
2: Ponieważ projekt pokazał, że zainteresowanie tańcem jest duże, fundacja nie wyklucza realizacji podobnego przedsięwzięcia w przyszłym roku.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.